0: miliardy dolarów na zakup uzbrojenia z USA. Przeniesiemy się także do Kielc, gdzie po raz 34 odbywał się Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. To jedna z najważniejszych tego typu imprez branży przemysłu obronnego na świecie, która w Polsce jest organizowana od 1993 roku. Gościem honorowym targów była Kanada. W naszym magazynie porozmawiamy też z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem, który spotkał się w Waszyngtonie z szefami amerykańskich agencji wywiadowczych. Komentujemy również wybory w Niemczech. Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory w niemieckim landzie Saksonia-Anhalt. Skrajnie prawicowe ugrupowanie zdobyło prawie 44% głosów. Przewaga AfD nad drugą, dotychczas rządzącą CDU, wyniosła ponad 26 punktów procentowych. Tyle tytułem zapowiedzi. Zachęcamy Państwa do pozostania z nami.
1: Polskie Radio dla Zagranicy, radio dla Polaków na całym świecie.
0: O podpisaniu ważnej umowy Katarzyna Seman.
2: To dowód, że Polska bierze większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy. Tak o podpisaniu nowej umowy ze Stanami Zjednoczonymi mówi wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W ramach programu Foreign Military Financing Polska dostanie 4 miliardy dolarów na zakup uzbrojenia z USA. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że podpisana umowa uzupełnia unijny program SAFE. Minister mówił w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, jakie kontrakty zostaną dzięki temu sfinansowane.
3: F-35, Abramsy, Apache, ten największy kontrakt, który miałem zaszczyt podpisywać 2 lata temu na 10 miliardów dolarów. Sprzęt związany z rozpoznaniem, jak najbardziej zaawansowane drony, czy aerostaty Barbara. To wszystko wzmacnia potencjał obronny wschodniej flanki NATO. Polska jest liderem wschodniej flanki NATO, spełnia wszystkie oczekiwania postawione przed nami jako sojusznikiem europejskim.
2: Jak zaznaczył minister Władysław Kosiniak-Kamysz, program FMF jest udzielany tylko najlepszym sojusznikom. W ceremonii podpisania umowy wziął udział również minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Wskazał, że od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę jasne stało się, że bezpieczeństwo musi być najwyższym priorytetem. Jak przypomniał, Polska jest obecnie liderem inwestycji w bezpieczeństwo i przeznacza na cele obronne dwukrotnie więcej niż w 2025 roku.
4: Bezpieczeństwo XXI wieku to znacznie więcej niż siła militarna, bo nie ma bezpieczeństwa bez silnej gospodarki i nie ma silnej gospodarki bez bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest absolutnym, fundamentalnym warunkiem rozwoju. To pozytywne sprzężenie zwrotne pomiędzy bezpieczeństwem a gospodarką musi być naszym priorytetem.
2: Szef resortu finansów zwrócił uwagę, że bezpieczeństwo w XXI wieku to znacznie więcej niż siła militarna i ważne jest, żeby pieniądze przeznaczone na bezpieczeństwo nie tylko zwiększały zdolności obronne naszego państwa, ale także pracowały w polskiej gospodarce. Całość wsparcia pożyczkowego dla Polski sięgnie 20 miliardów dolarów, powiedział podsekretarz stanu do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego USA Thomas DiNanno. Od przybycia F-35 Husarz w maju, co zapoczątkowało nową erę interoperacyjności naszych sił powietrznych, aż po dzisiejsze podpisanie umowy o gwarancji kredytowej w ramach programu zagranicznego finansowania wojskowego, nasze relacje zacieśniają się z każdą kolejną wizytą. Wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała, że amerykańskie firmy zbrojeniowe są mile widziane w Polsce.
5: Dobrze skonstruowana obrona wschodniej flanki NATO nie obędzie się bez amerykańskiego sprzętu i bez amerykańskiego wsparcia. Polska chce być i jest hubem dla amerykańskich firm zbrojeniowych w Europie.
2: W latach 2021-2025 import ze Stanów Zjednoczonych stanowił około 45% całości pozyskiwanego uzbrojenia, dodał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
6: Amerykański mechanizm FMF to sprawdzony przejrzysty i oparty na rządowych gwarancjach Waszyngtonu instrument. Pozwala on Polsce finansować na korzystnych warunkach zakupy najnowocześniejszego uzbrojenia na świecie, w tym samolotów F-35, systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego

0: zasięgu Patriot, wyrzutni rakietowych, dalekiego zasięgu HIMARS czy śmigłowców Apache.
1: Ponadto Amerykanie są poważnie zainteresowani stałą obecnością swoich wojsk w Polsce. Mówił o tym Paweł Bejda. Wiceminister Obrony Narodowej podkreślił, że delegacja ze Stanów Zjednoczonych przybędzie do Polski. Na spotkaniu będzie poruszona kwestia rozmieszczenia amerykańskich żołnierzy.
2: Oczywiście my im przedstawimy kilka propozycji. Oni też nam pewnie pokażą swoje propozycje. No i będziemy na ten temat rozmawiać. Oczywiście będzie też wizytacja w Polsce. Amerykanie razem z nami odwiedzą te poszczególne miejsca. To nie są tylko dwa miejsca, nie możemy być niewolnikami okolic Wrocławia czy okolic Poznania. To będą jeszcze inne lokalizacje, które będziemy pokazywali.
1: Przedstawiciele administracji USA będą wizytować miejsca, w których potencjalnie mogą powstać bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała, że zgodnie z zaleceniami strony amerykańskiej takie bazy mogłyby powstać w zachodniej części naszego kraju.
3: Pan sekretarz Dinanow odwiedzi pewne miejsca w Polsce. Oczywiście dzisiaj w grę wchodzi Polska zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. W Polsce przebywa nie tylko pan sekretarz Thomas Dinanow, ale też szef zespołu, który od strony sekretarza wojny rozmawia z polską stroną, przede wszystkim z panem ministrem Zaleskim o bazie, o jej potencjalnej lokalizacji.
1: Ostateczna liczba stałych baz amerykańskich zależy od planów operacyjnych NATO.
4: Mówiła Katarzyna Seman. A teraz przenosimy się do Kielc, gdzie po raz 34 odbył się Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Głos ma Przemysław Pawełek.
5: Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego przez ekspertów określany jest jako trzecie tego typu wydarzenie w branży militarnej w Europie. Tegoroczna impreza odbywa się po raz pierwszy w nowej hali wystawienniczej, a łączna powierzchnia ekspozycji to prawie 50 tysięcy metrów kwadratowych. Poderwanie w nocy polskich myśliwców przypomina o zagrożeniu płynącym ze wschodu, podkreślił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, otwierając targi. W nocy poderwano wojskowe samoloty ze względu na zmasowany ostrzał Ukrainy. Szef MON, otwierając wydarzenie, przestrzegał przed lekceważeniem rosyjskiego zagrożenia.
6: Niech to po raz kolejny nam uświadomi, w jakich niebezpiecznych czasach żyjemy. Bo niektórzy chcą zasłonić oczy, zamknąć uszy, nie widzieć i nie słyszeć tego, co się tam dzieje, że tam trwa wojna. Dla poklasku, dla takich bardzo populistycznych emocji próbują nie wiedzieć, gdzie jest dobro, kto jest ofiarą, a kto zaatakował. Próbują czasem stawiać znak równości. Są takie siły polityczne również w Polsce. Będzie o polityce, bo nasze życie jest polityką, nasze życie jest sztuką wyborów.
5: To największa w historii Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego edycja, która potwierdza rosnącą rangę wydarzenia i jego pozycję wśród najważniejszych targów sektora obronnego w Europie, mówi Polskiemu Radiu prezes Kieleckich Targów Andrzej Mochoń.
7: Tegoroczny Salon Przemysłu Obronnego jest tak duży, że trudno mówić w ogóle o jakiejś jednej ciekawostce, bo ich będą dziesiątki. Niektóre firmy będą pokazywały swoje premiery, a myślę, że po targach będziemy mogli mówić wręcz o premierach światowych właśnie na targach MSPO w Kielcach.
5: Ważnym aspektem tegorocznych targów są technologie dual use, czyli produkty wykorzystywane zarówno przez rynek cywilny, jak i wojsko. Wśród prezentowanych technologii nie brakuje systemów bezzałogowych, rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, zaawansowanych systemów łączności oraz nowoczesnych materiałów i komponentów rozwijanych z myślą o obu sektorach. To ważny element Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, wskazuje prezes Andrzej Mochoń.
7: To jest duża szansa dla polskiej gospodarki, bo dual use to jest nic innego jak to, że firmy, które dotychczas miały wyroby tylko na rynek cywilny, dostrzegają szansę produkcji na rynek wojskowy, dostosowują część produkcji, czasami się w ogóle przestawiają, czasami budują nową fabrykę, żeby na ten rynek produkować się specjalnie. I to jest duża szansa dla tych szczególnie firm, które dotychczas współpracowały z przemysłem motoryzacyjnym, a teraz mają wolne moce produkcyjne.
5: Targi poprzedziło spotkanie szefów resortów obrony Polski i Kanady. W poniedziałek podpisali oni w Kielcach porozumienie o współpracy obronnej oraz wzajemnym rozwoju przemysłów zbrojeniowych. Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że Kanada to ważny sojusznik i wieloletni partner Polski na arenie międzynarodowej. Dodał, że zawarte porozumienie jest kolejnym krokiem do budowania wzajemnego bezpieczeństwa i jednocześnie zauważył, że Kanada jest pierwszym państwem spoza Unii Europejskiej, które dołączyło do unijnego programu SAFE.
8: Byliśmy orędownikiem tej współpracy, bardzo się cieszę. Nie wszystkim się to udało, Wielka Brytania nie była w stanie sprostać niektórym wymaganiom. Kanada tym wymaganiom sprostała. Też porozumienie, które podpisaliśmy, którego będziemy świadkami o sprzedaży polskiego sprzętu do Kanady, dronów szczególnie.

0: pokazuje, że Polska z kraju, który kupował na świecie sprzęt zbrojeniowy, staje się też producentem.
1: W tym roku właśnie Kanada jest krajem wiodącym na kieleckich targach zbrojeniowych. W czasie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego prezentuje swoją ofertę. David J. McGinty, minister obrony Kanady, zwraca uwagę na to, że poniedziałkowe memorandum to rozwinięcie listu intencyjnego zawartego w maju tego roku w Ottawie. Dodał przy tym, że na targach w Kielcach będzie można zobaczyć najlepsze kanadyjskie rozwiązania z zakresu lotnictwa, kosmonautyki, autonomicznych systemów czy zaawansowanej komunikacji.
2: Chodzi o budowanie potencjału z partnerami, aby sprostać dzisiejszym zagrożeniom, jednocześnie przygotowując się na te jutrzejsze. Przekształcamy nasze ambicje w działania. Trzy miesiące temu Marconi Technologies, firma technologiczna z Montrealu, podpisała pierwszy kontrakt o wartości $10 milionów na dostawę radiostacji taktycznych dla polskich sił zbrojnych. Jest to pierwszy kontrakt kanadyjskiej firmy podpisany w ramach programu SAFE.
1: Kieleckie targi poprzedziło także podpisanie w Nowej Dębie przez Polskę i Słowację listu intencyjnego dotyczącego wspólnej walki o kontrakty zbrojeniowe w Europie. Resorty obrony obu państw chcą razem rozwijać zdolności w produkcji m.in. tak pożądanych na współczesnym polu walki pocisków artyleryjskich 155 mm. Oba ministerstwa będą rozwijać współpracę w ramach unijnego mechanizmu SAFE, zapowiedział w Nowej Dębie wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Postanowiliśmy połączyć nasze siły, dlatego dzisiejsza umowa dotyczy dwóch aspektów. Amunicji, gdzie zdolności produkcji Słowacji, umiejętności, również know-how, czyli znajomość wytwarzania, cała linia produkcyjna w Słowacji jest na najwyższym poziomie. Od wielu lat Słowacja słynie jako producent amunicji. I druga rzecz, nasze oczko w głowie, program SAN obrony przeciwdronowej.
1: W programie 34. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach są debaty i wystawy specjalistycznego sprzętu.
4: Tę część programu przygotował Przemysław Pawełek. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak spotkał się w Waszyngtonie z szefami amerykańskich agencji wywiadowczych. Z ministrem rozmawiał Marek Wałkuski.
5: Panie ministrze, czy po rozmowie z szefem CIA, Johnem Radcliffe'em, wychodzi pan uspokojony czy zaniepokojony? On był niedawno w Moskwie, mnóstwo spekulacji wokół tej wizyty. Dowiedział się pan, jak wyglądały te rozmowy?
6: Nie mogę tutaj opowiadać. Specyfika rozmów między służbami, między osobami odpowiedzialnymi za służby jest taka, że właśnie nie informuje się o szczegółach. Natomiast rzeczywiście szef CIA odgrywa coraz większą rolę tutaj w amerykańskim systemie i w przypadku działań w Wenezueli i w przypadku jego ostatniej podróży do Moskwy, no widać, że jego rola jest bardzo duża. Cenię sobie to, że co jakiś czas się spotykamy, że jest osobą, która ocenia sytuację bezpieczeństwa Polski, Europy bardzo podobnie do nas. I tyle mogę na ten temat powiedzieć. Bardzo ważna rozmowa, tak jak informowałem. Natychmiast informowałem też premiera Donalda Tuska. Przygotowywałem się do tej rozmowy w poniedziałek, rozmawiając z premierem o takich najważniejszych rzeczach. To jest jednak na bardzo wysokim szczeblu kontakt. I mamy różne wnioski do wypełnienia w Polsce w związku z tym. No wszystko to służy zwiększaniu bezpieczeństwa Polski. Ja tu nie chcę spekulować, straszyć bądź uspokajać. Po prostu pracujemy, robimy wszystko, żeby Polska była bezpieczna i temu służyło to spotkanie.
5: Czy może pan przynajmniej wymienić tematy, które były najważniejsze podczas tej rozmowy?
6: Bezpieczeństwo Polski, ja o tym wspominałem, zagrożenia dla Polski, oczywiście też to, co się dzieje w tej chwili, no, z natury rzeczy to, co wiąże się z wizytą Johna Radcliffe'a w Moskwie, ale już wspominałem o tym wcześniej, dla nas na pierwszym planie są akty dywersji, sabotażu. Tutaj w Stanach Zjednoczonych patrzy się na Europę, na to, co się działo ostatnio w Niemczech, lotnisko Lipsk, ta swoista nowa aktywność, wzmożona aktywność ludzi, którym rosyjskie służby różne rzeczy zlecają, więc ta agenda moich rozmów tutaj, nie tylko w CIA, jest no, dość oczywista. Zagrożenia dla Polski, nasze bezpieczeństwo, no i to są sprawy, którymi absolutnie żyjemy i prosimy o wsparcie, o współpracę.
5: Jaka jest ocena Amerykanów, tych, z którymi pan rozmawiał, działań Rosji? Czy oni widzą te ostatnie działania, próby działań pokojowych Kushnera, Witkoffa, zainicjowane przez prezydenta Trumpa, jako realne, mogące doprowadzić do pokoju czy jakichś efektów w najbliższym czasie?
6: Coraz mniej złudzeń jest co do Putina, dobrych intencji Rosji, gotowości Rosji do zawarcia pokoju, bo wyraźnie widać, że Ukraina jest gotowa, Ukraina podejmuje kolejne inicjatywy, widać otwartość prezydenta Zełenskiego. Natomiast ze strony Rosji, nawet z publicznością,

0: różnych informacji widać usztywnienie stanowiska. Na pewno odnotować należy, że przedstawiciele prezydenta Trumpa po raz pierwszy byli w Kijowie i że to jest też jakiś taki dobry znak w tym wszystkim. Trudno ocenić, jakie są perspektywy dalszych rozmów. Tutaj wiadomo, że pewne sprawy nie są znane opinii publicznej. Natomiast moja ocena, czy ocena polska jest taka, że musimy być przygotowani na to, że ten konflikt będzie trwał, bo jego podstawowa przyczyna, czyli agresywna polityka Rosji, agresja Rosji, to się wszystko dzieje.
1: AfD wygrało w Niemczech wybory regionalne kilka dni temu. Rosja już stała się aktywna, bo na przykład zaproponowała wspólne rozmowy rosyjsko-amerykańsko-niemieckie, w których miały brać udział AfD. Czy to ma wpływ na bezpieczeństwo Polski? Czego można się spodziewać ze strony Rosji? Dlatego, że działalność służb wywiadowczych to jest także polityka, to są także działania niekoniecznie dywersyjne.
0: Mam takie poczucie, widząc takie nuty triumfu czy radości w polityce rosyjskiej, w związku z tym, że to jest bardzo daleka droga do tego, żeby Niemcy wróciły na drogę jakiejś współpracy z Rosją. Akurat bardzo jest klarowna polityka kanclerza Merca od roku, wsparcia dla Ukrainy, różnych działań. Skończyła się polityka, którą symbolizował Nord Stream, wspólne przedsięwzięcia. Dlatego Niemcy są tak atakowane przez Rosję w sensie wojny informacyjnej, propagandowej. Z polskiego punktu widzenia oczywiście antypolska retoryka AfD jest niesłychanie niepokojąca, bo Niemcy są największym naszym partnerem gospodarczym, są naszym sojusznikiem, są naszym zapleczem, jeśli chodzi o reagowanie na zagrożenia ze wschodu, są za naszymi plecami, ważne kto jest za naszymi plecami. Ale do zmiany niemieckiej polityki jeszcze jest daleka droga, do wyborów federalnych jest bardzo dużo czasu i może właśnie taki zimny prysznic będzie tutaj korzystny w dłuższym okresie.
2: Z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem rozmawiał w Waszyngtonie korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski. Polskie Radio dla Zagranicy. Słuchajcie nas w internecie radiozagranica.pl. Jak już powiedzieliśmy, AfD wygrała wybory w niemieckim landzie Saksonia-Anhalt. Skrajnie prawicowe ugrupowanie zdobyło prawie 44% głosów. Więcej na ten temat Przemysław Pawełek.
3: Skrajna prawica wygrała wybory w Saksonii-Anhalt. W landzie we wschodnich Niemczech zaczyna się mierzenie realnej skali wygranej AfD. Mimo braku samodzielnej większości, Alternatywa dla Niemiec ma trzy scenariusze przejęcia władzy. Z Niemiec Adam Górczewski.
4: Blisko 44% poparcia dla AfD to powód do triumfu także dla centralnych władz partii skrajnej prawicy. Taki wynik przy zaledwie 18% głosów dla rządzącej dotąd w Saksonii-Anhalt Hadecji to również poważny cios dla kanclerza Friedricha Merca. Kryzys CDU i sukces Alternatywy dla Niemiec będą jeszcze większe, gdy polityk AfD rzeczywiście zostanie premierem landu. Prorosyjski sojusz Zary Wagenknecht ogłosił, że umożliwi to, nawet jeśli nie dojdzie w lokalnym parlamencie do koalicji z AfD. Ta współpraca jest jednak realna. Drugi scenariusz, który byłby już katastrofą dla partii kanclerskiej, to przejście trzech chadeków do AfD bądź poparcie dla skrajnej prawicy pod szyldem CDU. Ulrich Zygmunt, kandydat AfD na premiera, zapowiada, że jeśli nie zbuduje większości na własnych warunkach, bez konieczności kompromisów, to będzie dążył do szybkich, ponownych wyborów, przekonany, że wtedy Alternatywa dla Niemiec zdobędzie już 50% głosów.
3: Szefowa Alternatywy dla Niemiec ogłosiła, że kończy się czas kanclerza Friedricha Merca, a AfD idzie po władzę w całym kraju. Wygraną w wyborach do lokalnego parlamentu w landzie Saksonia-Anhalt liderzy AfD chcą wykorzystać jako impuls do kolejnych zwycięstw w Niemczech. CDU i CSU nie wygrają już nigdy wyborów do Bundestagu. To jest fakt. Już teraz mamy przewagę 10% w sondażach. Moim celem jest powiększyć tę przewagę wyraźnie i osiągnąć minimum 40% poparcia w kolejnych wyborach parlamentarnych. Zadeklarowała Alice Weidel w Berlinie. AfD w Saksonii-Anhalt brakuje kilku mandatów do bezwzględnej większości w Landtagu. Może to być pierwszy kraj związkowy w Niemczech z rządem skrajnej prawicy. Nasz korespondent Adam Górczewski u mieszkańców landu Saksonia-Anhalt usłyszał mieszające się radość i obawy.
4: Może w końcu coś się zmieni. A gdzie zmiany są potrzebne? W polityce zdrowotnej, rodzinnej, w polityce społecznej, zagranicznej, w polityce gospodarczej. Nie ma praktycznie pola,

0: gdzie nie potrzebowalibyśmy zmiany. Katastrofa. Mam oczywiście nadzieję, że ostatecznie tak się ułoży, że pozostałe partie się porozumieją i AfD nie dojdzie do władzy. Wyniki odzwierciedlają rzeczywistość w Landzie i nasze poglądy. W Saksonii-Anhalt pokazujemy, że potrzebna jest zmiana kulturowa w całych Niemczech. Musimy przejść to, co Francja, Hiszpania, Austria, Szwajcaria, Węgry. Oni wszyscy wybierają z różnych opcji, a my straciliśmy ostatnie 20 lat. W Saksonii-Anhalt znaleźliśmy się teraz w dobrym momencie.
1: Wygrana AfD w Saksonii-Anhalt powinna zmusić niemieckie partie centrowo-demokratyczne do wspólnego działania i powstrzymania skrajnej prawicy, uważa były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech i USA Janusz Reiter. Dyplomata mówił w polskim Radiu 24, że jeżeli rosnąca tendencja AfD się utrzyma, to będzie to zagrożeniem dla stabilności Unii Europejskiej.
2: Jeżeli ta tendencja będzie trwała, to trzeba pomyśleć o tym, to jest moim zdaniem sprawa dla przywódców właśnie tych partii demokratycznych, jak chronić to, co jest najważniejsze dla dzisiejszych Niemiec, co sprawia też, że te Niemcy są częścią europejskiego systemu wraz z nami. I wyjście Niemiec z tego systemu oznaczałoby koniec tego systemu. To byłoby coś zupełnie takiego katastrofalnego.
1: Piotr Andrzejewski z Instytutu Zachodniego w Poznaniu zwraca uwagę, że wynik wyborów w Saksonii-Anhalt nie ma wielkiego wpływu na relacje z Polską. Zauważa, że znaczna przewaga alternatywy dla Niemiec nad pozostałymi partiami to wyraźny sygnał dotyczący nastrojów niemieckich wyborców.
3: Kilka takich punktów zapalnych, które ja widzę w kontekście AfD. Pierwszy to jest zaostrzenie kontroli granicznych. W AfD 75% tych wyborców tej partii głosuje z powodu na migrację i oczekują mocnego zaostrzenia kursu. Druga rzecz, która jest bardzo problematyczna, to jest te kwestie symboliczne i historyczne. To jest kompetencja kraju związkowego. Tam AfD mogłaby zrobić swoje sylabusy, swoje programy nauczania.
1: Poseł Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że wybory w Saksonii-Anhalt wygrali faszyści. Przewodniczący Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia, że z tego wyniku wyborczego trzeba wyciągnąć wnioski.
4: To sygnał, że powinniśmy się mobilizować i nie dopuścić do takiej sytuacji w Polsce. I dzisiaj widzimy, że w Saksonii-Anhalt wygrywają faszyści, ci, którzy nie boją się powiedzieć, że trzeba zmieniać granice. My na to odpowiadamy, to my będziemy w Polsce prowadzili dobrą politykę, mądrą politykę w sprawie migracji, mądrą politykę w sprawie Europy. Nie dopuścimy w Polsce Brauna do władzy.
1: Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Jak dodał, trochę się ich nazbierało w konfederacjach i PiS. AfD jest określana jako partia nacjonalistyczna, populistyczna i antyestablishmentowa. Jej program zakłada m.in. znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji unijnych, a także przywrócenie relacji z Rosją. Oddział AfD w Saksonii-Anhalt od 2023 roku jest klasyfikowany przez Urząd Ochrony Konstytucji jako ugrupowanie prawicowo-ekstremistyczne.
5: Tę część programu przygotował Przemysław Pawełek. Dziś w programie powiemy jeszcze m.in. o powrocie Andrzeja Poczobuta na Białoruś, zaniku jezior w Polsce w związku ze zmianami klimatycznymi oraz polsko-kanadyjskiej współpracy filmowej. Dialog polityczny, współpraca gospodarcza Polski i Indii, a także polityka bezpieczeństwa i sytuacja w regionie wschodniej Europy to tematy spotkania polskich polityków z ministrem spraw zagranicznych Indii. Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski podkreślił, że współpraca polsko-indyjska przyspieszyła, odkąd oba kraje podniosły poziom współpracy do wymiaru partnerstwa strategicznego. Wizytę indyjskiej delegacji w Polsce komentuje Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Rozmowa Katarzyny Seman.
6: Co konkretnie daje Polsce ściślejsza współpraca z Indiami w kontekście zwłaszcza tego równoważenia sił Chin i Rosji?
7: Czy tu możemy wskazać na dwa pewnie główne wymiary. Jeden strategiczny, a drugi ekonomiczny. W tym strategicznym wymiarze no to musimy zauważyć, że Indie są wschodzącym mocarstwem, które będzie odgrywało większą rolę w polityce międzynarodowej. My jako Polska czy jako Europa mamy obecnie bardzo złe relacje z Rosją, napięte relacje z Chinami i niepewne relacje ze Stanami Zjednoczonymi. W związku z tym potrzebujemy innych ważnych globalnych partnerów. I Indie tutaj są takim graczem, który jest dość przyjazny Europie. Nie są zgodni z nami we wszystkich sprawach. Tutaj kwestia Ukrainy trochę nas różni, ale no i dużo nam bliżej z Indiami, które są największą demokracją świata, niż z Chinami czy z Rosją. Więc są możliwym wspólnym jakby partnerem dla Europy, dla Polski w tym, żeby rozwiązywać wyzwania międzynarodowe, żeby stabilizować ten system.

0: globalny, żeby rozwijać też strategiczne obszary współpracy, jak eksploracja kosmosu, czy biotechnologie, czy IT, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja. To są obszary, w których Indie są bardzo mocne i bardzo dobre i to są obszary, które mają też strategiczny wymiar. Współpraca w zakresie bezpieczeństwa i obronności. To jest bardzo ważny wymiar, myślę, przyszłej współpracy między Polską a Indiami. Więc tutaj w kontekście strategicznym potrzebujemy wiarygodnych, bliskich, przyjaznych Polsce państw na arenie globalnej, bo świat się zmienia, tak, bo ta dominacja Stanów Zjednoczonych się kończy. W związku z tym, żeby się przygotować na nową erę, potrzebujemy nowych globalnych partnerów i Indie taką rolę mogą odgrywać. A drugi wymiar to jest ten ekonomiczny, czyli Indie to jest dzisiaj najszybciej rozwijająca się globalna gospodarka. W zeszłym roku to było prawie 8% PKB. To jest najludniejsze państwo świata. 1,5 miliarda ludzi już prawie tam mieszka, co oznacza gigantyczny rynek. Nierozpoznany dla Polski to jest 24 partner handlowy. To jest 5. największa gospodarka świata, a dla nas jest 24. Tak, my eksportujemy niezwykle mało do Indii. Nasz cały handel to jest 6 miliardów dolarów i 3-krotnie więcej importujemy z Indii niż eksportujemy. W związku z tym tam jest gigantyczny potencjał do eksploracji dla polskiego biznesu, dla naszych eksporterów, firm sprzedających usługi i tak dalej. A timing jest świetny do tego, żeby z Indiami się dzisiaj bliżej poznać, dlatego, że Unia Europejska zakończyła negocjacje umowy wolnym handlu. Lada tydzień pewnie zostanie ta umowa podpisana i od przyszłego roku pewnie wejdzie w życie, co oznacza zniesienie ceł w eksporcie na ten rynek i ograniczenie wielu innych barier. W związku z tym to jest czas, żeby polski biznes zainteresował się 5. największą gospodarką świata.
1: Za chwilę przejdziemy do tego zmniejszenia deficytu handlowego, ale chciałabym wrócić jeszcze do tej kwestii geopolitycznej. Wspomniał pan o Ukrainie. Czy Polska ma jakieś narzędzia, żeby wpłynąć na Indie, aby jednostronnie ustosunkowały się wobec inwazji Rosji na Ukrainie?
0: Myślę, że to praktycznie jest niemożliwe, żeby Indie potępiły rosyjską inwazję na Ukrainę i tą wojnę. Maksimum, co widzieliśmy, to niedawno był szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy i tam premier Modi dał taki jasny sygnał dla Putina. W osobistym spotkaniu powiedział, że nie potrzebujemy niekończących się wojen, tylko potrzebujemy końca tej wojny. To było chyba najmocniejsze, co możemy od Indii oczekiwać. Dlatego, że Indie i Rosję łączą bardzo silne związki historyczne, strategiczne w zakresie bezpieczeństwa, energetyki i tak dalej. Ich wizja świata jest też dość podobna. Tam jest dużo zaufania między tymi partnerami i Indie nigdy nie zrobią nic takiego super krytycznego wobec Rosji. Jakby to jest realpolitik. Po prostu dla Indii Rosja jest bardzo ważnym strategicznym partnerem. To tak jak nam nie podoba się, nie wiem, polityka Stanów Zjednoczonych. Tak, kiedy Stany Zjednoczone łamią czasem prawo międzynarodowe, my jako Europa czy jako Polska siedzimy cicho, no bo to jest nasz zaufany partner i jedyne, co możemy zrobić, to po prostu nie przyłączyć się do tego typu działań. Więc myślę, że Polska nie ma możliwości wpłynienia na to, żeby Indie dołączyły do jakiegoś antyputinowskiego, antyrosyjskiego bloku. Indie starają się zachować neutralność i odgrywać jakąś konstrukcyjną rolę. Jeżeli nie podoba nam się na przykład, że Indie kupują na potęgę rosyjską ropę, czy kupują rosyjskie uzbrojenie, to tutaj nasze zadanie jest takie długoterminowe, to znaczy musimy dążyć do tego, żeby Indie kupowały te strategiczne surowce czy towary z innych miejsc. Tak? Więc my możemy zastępować Rosję jako wiarygodny, atrakcyjny partner gospodarczy w zakresie obronności, energetyki i tak dalej. No my nie mamy ropy, prawda, jako Polska czy Europa, jesteśmy też importerami. Możemy, nie wiem, pomagać w zielonej transformacji w Indiach, żeby tam było mniej zapotrzebowania na ropę. Możemy wspierać jakieś wysiłki dyplomatyczne, żeby Indie kupowały tę ropę z innych kierunków, nie z Rosji. Indusi, to nawet minister Jaishankar przypomniał w Kijowie w czwartek, że no, oni odpowiadają za bezpieczeństwo energetyczne 1,5 miliarda ludzi. Skądś tą ropę muszą brać. W związku z tym oni nie przestaną kupować ropy, a dzisiaj to jest 50% zapotrzebowania indyjskiego, to jest ropa rosyjska, prawda? Więc jeżeli zapewnimy im alternatywne źródła po dobrej cenie, oni to zrobią. Tutaj nie ma sentymentów. A jeżeli nie mają innego wyboru, będą kupować rosyjską ropę tak długo, jak będzie im się to opłacało.
1: Coraz więcej studentów, pracowników z Indii przyjeżdża do Polski. Jak usprawnić wydawanie wiz tak, żeby nie obniżać wymogów bezpieczeństwa?
0: No to jest pytanie za miliard dolarów, prawda? Nad tym się pewnie i w MSZ, i w różnych miejscach specjaliści zastanawiają. Z jednej strony problem Indii jest specyficzny, bo tam jest ogromna podaż. Jeżeli byśmy chcieli wydać milion wiz, to byśmy wydali je. Jakbyśmy chcieli wydać 10 milionów wiz albo 100 milionów, to pewnie i tyle chętnych by się znalazło. Więc to zapotrzebowanie jest duże.

0: zrobić. Ja to w swoich opracowaniach sugeruję wielokrotnie, żeby podpisać jednak z Indiami umowę o mobilności i migracji. Ustalimy pewne kwoty, pewne procedury, gdzie część sprawdzania tych ludzi będzie realizowana przez stronę indyjską. Ostateczne, prawda, zdanie i decyzja będzie należała jak zawsze do konsula, ale będzie to wieloetapowa, uporządkowana procedura dla migracji i mobilności pracowników, studentów. Możemy wprowadzić pewne kwoty, że nie wiem, 1000 studentów na przykład z Indii jesteśmy w stanie przyjąć na polskie uczelnie. Porozumienie na poziomie rządowym myślę, żeby było dużym ułatwieniem. Jak nie, no to będziemy właśnie się z tym zmagać. Kwestia wiz jest największym problemem pewnie dwustronnym z punktu widzenia indyjskiego, bo wiem, jakim problemem jest dostanie polskiej wizy. A bez ruchu międzyludzkiego, takiego people-to-people contacts, bez tego nie ma ani biznesu, nic się nie będzie rozwijało, nie ma zaufania, nie ma interakcji, więc ja rozumiem, że to jest drażliwy temat dla wielu w Polsce, ale mobilność i kontakty międzyludzkie są podstawą budowy zaufania i dobrych relacji między państwami, więc od tego nie uciekniemy. Więc w naszym interesie jest to, żeby współpracować i Indie są do tego gotowe.
1: Bardzo dziękuję. Pan Patryk Kugiel, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Rozmawiała Katarzyna Seman. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, powrócił do Grodna. O szczegółach Przemysław Pawełek.
3: Uwolniony w kwietniu z białoruskiej kolonii karnej, działacz polskiej mniejszości od początku zapowiadał, że chce wrócić na Białoruś. We wtorek około godziny 14 czasu polskiego Poczobut opublikował w mediach społecznościowych swoje zdjęcie na tle mostu w Grodnie z podpisem nadniemnym. Pod koniec sierpnia w rozmowie z reporterem Polskiego Radia Andrzej Poczobut tłumaczył, dlaczego nie zamierza rezygnować z powrotu.
4: Każdy chce wrócić do domu, ja też chcę wrócić do domu. No a kwestia bezpieczeństwa, to nikt nie da gwarancji. No, należy to rozumieć, ale tam są ludzie. Tam jest organizacja, ja jestem stamtąd, no i ludzie też potrzebują mnie.
3: Działacz podkreślał, że sytuacja Polaków przebywających na Białorusi jest trudna i jako przykład podał problemy z nauką języka polskiego. Według niego nagłaśnianie ich doświadczeń pomaga zwalczać propagandę, która chwali życie w Rosji i na Białorusi.
4: W momencie, kiedy taki człowiek trafi do totalitaryzmu, kiedy poczuje na własnej skórze, to w tym momencie ta romantyka się skończy momentalnie. Takich historii w czasach sowieckich było bardzo, bardzo dużo.
3: Jak mówi koordynator do spraw Polonii i Polaków za granicą w Kancelarii Senatu, Robert Tyszkiewicz, Andrzej Poczobut, przyjeżdżając do Polski w kwietniu, już na granicy pytał o możliwość powrotu na Białoruś.
5: Jego pierwsze słowa skierowane do polskiego premiera brzmiały, czy będę mógł wrócić. Andrzej Poczobut w odróżnieniu od wielu opozycjonistów białoruskich zwalnianych z więzień nie zgodził się na deportację z Białorusi, tylko opuścił kraj z ważnym paszportem, który został mu dostarczony na granicę i mówił, że zamierza na Białoruś wracać, że Grodno to jest jego rodzinne miasto i że też jest winien ogromną solidarność z naszymi rodakami, którzy wciąż na Białorusi żyją.
3: Robert Tyszkiewicz liczy, że Andrzej Poczobut będzie mógł swobodnie opuszczać Białoruś.
5: Będzie 24 września w Waszyngtonie, w Stanach Zjednoczonych, na inauguracji wystawy Wkład Polonii w 250 lat niepodległości Stanów Zjednoczonych. Strona amerykańska oczekuje go. Myślę, że strona białoruska uwzględni ten fakt w swoim postępowaniu wobec Andrzeja Poczobuta, że jest on w tej sytuacji niejako pod parasolem amerykańskim.
3: Przyjaciel dziennikarza Bartosz Wieliński powiedział Polskiemu Radiu, że jego wizyta na Białorusi ma charakter głównie prywatny. W rozmowie z Polskim Radiem Bartosz Wieliński powiedział, że planowo wizyta Andrzeja Poczobuta na Białorusi potrwa około tygodnia, ponieważ później ma już zaplanowaną wizytę w USA i Kanadzie.
6: Jedzie tam tylko na tydzień odwiedzić ojca, stare miejsca, znajomych, kolegów ze związku. Teraz to jest taka podróż jego osobista, to na pewno nie polityczna. Potem ma wizyty w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, więc jedzie z amerykańską wizą w paszporcie.
3: Dziennikarz Gazety Wyborczej zaznaczył również, że Andrzej Poczobut ma obawy związane ze swoją wizytą, ale jedzie na Białoruś, ponieważ otrzymał zapewnienie, że będzie mógł tam wrócić.
6: Jedzie z niepokojem, ale zakłada i potrafi to racjonalnie uzasadnić, że nie opłaca się mu robić żadnej krzywdy. Gdyby mieli go zabić, stwierdzi, to by go już dawno zabili. Poza tym obiecano mu to. Po prostu wypuszczano go z łagru, wysyłano go do Polski w tej wymianie, dano mu paszport do ręki, on z paszportem granicę przekroczył i powiedziano mu, że ma obietnicę administracji prezydenta Łukaszenki, że może na Białoruś wrócić, więc on zgodnie z tą obietnicą po prostu wraca na chwilę.
3: Rafał Trzaskowski mówi o odważnej decyzji Andrzeja Poczobuta. Prezydent Warszawy ma nadzieję, że Andrzej Poczobut będzie bezpieczny.
7: Bardzo odważna decyzja. Pan Andrzej Poczobut wielokrotnie o tym mówił również na kampusie Polska Przyszłości, że będzie chciał wrócić na Białoruś. Ja mam nadzieję, że jego pozycja w

0: W całym świecie jako bojownika o demokrację jest tak silna, że Łukaszenko dwa razy pomyśli, jeżeli będzie chciał znowu wprowadzać jakiekolwiek restrykcje. To jest absolutnie symbol dla nas wszystkich odwagi i nieustępliwości.
1: Andrzej Poczobut zamierzał wziąć udział w zaplanowanym na 13 września zjeździe Związku Polaków na Białorusi. Jednak szefowa związku przełożyła termin na marzec przyszłego roku. Jego wizyta na Białorusi ma potrwać tydzień. Później Andrzej Poczobut planuje polecieć do Stanów Zjednoczonych. Dziennikarz, działacz Związku Polaków na Białorusi, został w kwietniu zwolniony z kolonii karnej na Białorusi, gdzie od 2023 roku odbywał wyrok 8 lat więzienia. Skazany został m.in. za takie zarzuty jak podżeganie do nienawiści i wzywanie do działań na rzecz wyrządzenia szkody bezpieczeństwu narodowemu. Poza Białorusią za swoją działalność został uhonorowany m.in. Orderem Orła Białego i Nagrodą imienia Sacharowa za wolność myśli, przyznawaną przez Parlament Europejski.
2: Tę część programu przygotował Przemysław Pawełek. Jeziora w Polsce zanikają, a działalność człowieka i zmiany klimatu przyspieszają ten naturalny proces. Jakie są przyczyny zaniku jezior, jakie konsekwencje może to mieć dla gospodarki i zasobów wodnych Polski? Z dr Moniką Kornaś-Dynią, główną specjalistką w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, rozmawia Piotr Żółnowski.
3: Od dłuższego czasu, jak się okazuje od praktycznie rewolucji przemysłowej zapoczątkowanej w XIX wieku, stan przyrody się pogarsza. Również do tego należą zbiorniki wodne, jak jeziora, rzeki. No i właśnie, jeziora zanikają w znacznym tempie. To nie jest, jak się okazuje, nowa sprawa. Dlaczego tak się dzieje? Czy to jest tylko właśnie wynik globalnego ocieplenia? Co z tym możemy zrobić?
4: Przede wszystkim musimy sobie wyjaśnić kilka takich podstawowych rzeczy dotyczących jezior. Z geologicznego punktu widzenia jeziora są utworami krótkotrwałymi. Cała roślinność, zwierzęta, które się w nich rozwijają, obumierają, a martwe szczątki organiczne opadają na dno, powodując, że jezioro staje się coraz płytsze i stopniowo zarasta. To zarastanie jezior to proces naturalny i długotrwały, a tempo zarastania, a przez to i zaniku jezior, na to tempo wpływają zmiany klimatyczne i działalność antropogeniczna, działalność człowieka. Taka jak intensywne melioracje pól, odlesianie terenów, zlewni, regulacje rzek, postępująca eutrofizacja na skutek wielu działań gospodarczych, zwłaszcza rolnictwa, przemysłu i turystyki. Szacuje się, że od chwili powstania jezior, czyli w ciągu ostatnich 10-12 tysięcy lat, powierzchnia jezior w Polsce zmalała o około 30%. Niektóre badania naukowe wskazują nawet do 60%. Także zanikanie jezior jest procesem naturalnym, ale na tempo tego procesu już bardzo mocno wpłynął człowiek, co oczywiście, tak jak jest, bardzo mocno widoczne w ostatnim stuleciu od właśnie tej ery przemysłowej.
3: Wnioskując z tego, co pani powiedziała, może my już i nasi słuchacze tego nie dożyją. Zapewne nie, ale czy to będzie tak, że w sumie Ziemia doczeka takiego momentu, że jezior nie będzie, przynajmniej w naszej strefie?
4: Jest to proces naturalny, którego nie zatrzymamy w żaden sposób, czyli jak gdyby każde jezioro od początku powstania będzie miało swój jak gdyby taki cykl życiowy. Można to porównać jak gdyby do życia człowieka. Młode, później jak gdyby nagromadzenie tej materii organicznej, coraz bardziej jeziora będą wypełniać się osadami, które przekształcą się później w gleby torfowe i bagienne, a następnie całkowity zanik tych jezior, więc jak gdyby to proces naturalny, w którym możemy domyślać się, że później te jeziora przekształcą się w mokradła, torfowiska, w takie obszary bagienne. Ten proces oczywiście jest obserwowany na całej kuli ziemskiej. Mówiąc właśnie o mokradłach czy o torfowiskach, w zamyśle możemy myśleć o tym, że kiedyś tam było jezioro. Taki pocieszający może być troszeczkę fakt, że większość naszych jezior w Polsce to jeziora stosunkowo młode. Niestety też większość z nich jest już mocno zdegradowanych. Około 90% to zbiorniki już takie eutroficzne, które mają bardzo dużo tej materii nagromadzonej w sobie. Więc jest, że tak powiem, pocieszający fakt i też jednak musimy zwrócić tutaj szczególną uwagę już na to, że to tempo może przyspieszać.
3: A jaki ma wpływ człowiek, zmiany antropogeniczne na zanik jezior?
4: Głównie wydaje mi się, że tutaj musimy mówić o takich dwóch czynnikach, które na to wpływają. Te zmiany klimatyczne oczywiście, które obserwujemy, to po pierwsze, a drugie, no człowiek w dużym stopniu wpływa na wahania poziomu wody w jeziorze. I tutaj mówimy o takim wylesieniu zlewni i bezpośrednich i całkowitych jezior, o różnych pracach hydrotechnicznych, melioracjach, odwadnianiach. Na szeroką skalę kiedyś wykorzystywaliśmy jeziora do nawodnień rolniczych i tutaj

0: bardzo dużo było poborów wód z jezior. Te wszystkie rowy melioracyjne powodowały, że ta woda nie spływała, tylko była transportowana na pola uprawne. Także wydaje mi się, że dużo tych przekształceń, które teraz negatywnie wpływają na jeziora, są jednak wynikiem człowieka.
1: Utrata tych zbiorników, czy ich zanikanie w dzisiejszych czasach w Polsce, jakie skutki negatywne powoduje dla kraju?
0: Tutaj musimy wspomnieć o tym, że jeziora od początku powstania były w różny sposób użytkowane przez nas i pełniły różną funkcję i znaczenie. Na samym początku, gdy pojawił się człowiek na naszych terenach, to głównie to było osadnicze wykorzystanie, czyli jak gdyby lokowaliśmy swoje grody, osady, oczywiście w miarę rozwoju, także miasta. Głównym takim możliwością wykorzystania jezior były właśnie taka woda pitna oraz ryby, czyli dożywienia. Następnie wykorzystanie było bardziej zwrócone na gospodarcze wykorzystanie, czyli do procesów przemysłowych, do właśnie nawodnień, jak już wspomnieliśmy, rolniczych. I tutaj wydaje mi się, że musimy mówić właśnie o takich cechach, które utracimy ze względu na tą obecność jezior w naszym krajobrazie. Obecnie głównym sposobem wykorzystania jezior jest turystyka i rekreacja. Odeszliśmy już od tych wielkich poborów wód na cele rolnicze, ale nie tylko znikną one z krajobrazu, czyli nie będziemy mieli jak gdyby pięknego miejsca do wypoczynku i rekreacji, ale też te gospodarcze cele. Część jezior wykorzystywanych jest do zaopatrzenia w wodę pitną. Mówimy tu o jeziorze Miedwie i zaopatrzenie miasta Szczecina. Gospodarcze, na przykład część jezior jest na terenie szlaków żeglownych też. Gdyby zniknęły z krajobrazu, mamy też to wykorzystanie połączone. Zanik jezior w Polsce spowodowałby przede wszystkim zaburzenie całego cyklu hydrologicznego i bilansu hydrologicznego, bilansu wodnego w Polsce. Także to nieodwracalne zmiany, które wpłyną na całą gospodarkę, turystykę i też na fakt zaopatrzenia w wodę, posiadania tej wody.
2: Z dr Moniką Kornaś-Dynią, główną specjalistką w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, rozmawiał Piotr Żółnowski. Polskie Radio dla Zagranicy, redakcja Polska. Jesteśmy na Facebooku facebook.com/zagranica. O aktywnej szwajcarskiej Polonii w rozmowie Marii Wieczorkiewicz.
3: Gościem Polskiego Radia dla Zagranicy jest Gosia Kubat z Polsko-Szwajcarskiego Instytutu Kultury i Edukacji. Mogę chyba powiedzieć, że już tradycją stały się pani wizyty w naszym studiu, dzięki którym możemy opowiedzieć, co ciekawego u państwa się wydarzyło, jakie inicjatywy zostały podjęte, ale możemy też powiedzieć o planach. Zacznijmy od podsumowania ważnego przedsięwzięcia, bo w Zurichu odbyło się pierwsze forum szwajcarskich organizacji polonijnych. Co uznaje pani za największą wartość tego spotkania?
4: Największą wartością było to, że wszystkie organizacje miały szansę po raz pierwszy w historii tak naprawdę spotkać się i poznać się. I to były organizacje z wszystkich kantonów Szwajcarii i było ich 54. Liczyliśmy 20-30 organizacji. Z wieloma mieliśmy też kontakt po prostu telefoniczny czy mailowy i nagle to było też niesamowite, że mogliśmy wszystkich spotkać twarz w twarz, porozmawiać, wymienić się i też planować wspólne projekty, więc było to fantastyczne doświadczenie.
3: Partnerzy, a nie podopieczni. Tak krótko sformułował zasadę w relacjach Kraj-Polonia jeden z gości tego wydarzenia, senator Kazimierz Michał Ujazdowski. Jakie atuty pani zdaniem ma Polonia szwajcarska, aby być właśnie takim silnym partnerem?
4: Podczas tego spotkania były wszystkie generacje. Widać taki trend współpracy. Koncentrujemy się na tym, żebyśmy mogli różne projekty robić razem, wspierać się, reklamujemy się i też przekazujemy te informacje dalej, aby właściwie cała ta Polonia była poinformowana. I to właśnie też wspiera współpracę na tym samym poziomie, niezależnie od tego, co ludzie robią, bo jeżeli patrzymy na te wszystkie działy, no to jednak moim zdaniem właściwie wszystkie te trzy działy, ta edukacja szkolna, ta integracja na różnych poziomach, programach i różne spotkania formalne, mniej formalne, no i kultura. To są te trzy działy, które są bardzo prężnie działające i one też jakby przenikają się nawzajem.
3: Jeszcze chwilkę pozostańmy przy tym forum, bo ważnym wątkiem tego spotkania była kwestia wolontariatu. Jak pani widzi możliwości rozwijania tego tematu?
4: Myślę, że ten wolontariat jest bardzo mocno zakorzeniony i teraz na przykład

0: Organizując już następne wydarzenie, dostajemy zapytanie, jak można Wam pomóc, chcemy być częścią tej inicjatywy. To są różne grupy wiekowe i to jest właśnie ciekawe, że też młodzież do nas pisze, więc to jest takie bardzo pozytywne. Już widzimy też na przyszłość taką szansę, że jednak ten wolontariat przetrwa, więc jest taka siła i jest taka solidarność. Myślę, że to jest też coś, z czego Polacy słyną, a szczególnie za granicą, bo próbujemy zachować tę naszą polskość, język, kulturę i łączymy też siły, no i chcemy mieć też taką swoją małą grupę, gdzie możemy mieć tą wymianę, więc jest bardzo dużo małych inicjatyw i ja też myślę, że nie zawsze to musi być duże, żeby było fajne.
1: Polonia się wspiera jako środowisko, ale także szuka tego wsparcia wśród Szwajcarów. Jest postrzegana tam pozytywnie?
0: Szwajcarzy coraz bardziej właśnie interesują się Polską. Jest bardzo dużo dwujęzycznych rodzin, co też jakby wspiera znowu tą promocję Polski. I mam też takie wrażenie, że jest coraz więcej też kultury polskiej, wystawy. I Szwajcarzy przychodzą na nie, bo też często robimy to też po angielsku, żeby właśnie otworzyć się na Szwajcarię, ale też na ekspatów i rozpromować właśnie tą polskość, więc to funkcjonuje i Szwajcaria otwiera drzwi.
1: Szwajcarska Polonia, poza tym, że miała taką potrzebę integracji, spotkania się, to też prezentuje energię. I to najlepiej ja czuję, kiedy właśnie spotykam się z panią, bo poza tym, że możemy porozmawiać o tym, co było, to zawsze możemy jeszcze porozmawiać o tym, co będzie. I pani ma tutaj cały notes już zapisanych wydarzeń, które właśnie są przed państwem. No to proszę nam powiedzieć, co teraz?
0: To są wydarzenia, które my organizujemy, to są wydarzenia, gdzie jesteśmy partnerem i na przykład teraz przed nami taki wspólny projekt, taki szwajcarski, gdzie też z różnymi organizacjami współpracujemy. To jest drugi dzień edukacji. On odbędzie się 26-27 września i on się składa z warsztatów, z wykładów i tematem jest dobrostan. Dobrostan w szkole, w życiu, w wspólnocie. To jest taki temat przewodni i będzie mieć oczywiście warsztaty dla nauczycieli, dla rodziców i dla dzieci. Cała ta Polonia jest uaktywniona i też pokaże po prostu, że można jako rodzina brać udział w takiej konferencji i rozmawiać troszkę o tych problemach, na przykład jak motywować dzieci do nauki polskiego. I tutaj chcę trochę się skoncentrować też na Polish is my superpower, że to jest takie pozytywne promocja tego języka. Później jesteśmy też zaproszeni na wykład do Akademii Polonijnych Liderów. To jest program prowadzony przez Fundację Edukacja i Przyszłość i mamy też zaszczyt prowadzić jeden z wykładów na temat właśnie fundraisingu i dofinansowań, takiej autoprezentacji, jak sprzedać dobrze swój projekt na takiej arenie też lokalnej, w krajach, w których jesteśmy, jak tutaj pokazać, dlaczego na przykład Szwajcaria, czy Niemcy, czy Holandia mają wesprzeć taki polski projekt. Bo często mam takie wrażenie właśnie, że wolontariat my boimy się prosić o pieniądze i chcemy właśnie ten schemat przełamać, że wolontariat ma sens, to jest odpowiedzialność społeczna i ją trzeba też promować.
1: Pani zdaniem właśnie udział w tym wolontariacie przyczynia się do tego, że właśnie Polonia się aktywizuje?
0: Tak.
1: Szczególnie młoda, myślę o tym środowisku.
0: Tak, ja też widzę, że coraz więcej młodych ludzi jest aktywnych i chce brać w tym udział i też chce być częścią takiej właśnie społeczności. I myślę, że ten temat w ogóle powinien być trochę częściej też wrzucane jakby w różne projekty, czy w różne konkursy, żeby też dać narzędzia osobom, które pracują w wolontariacie, dać im narzędzia do tej pracy. To jest sztuczna inteligencja, to są prezentacje, posty, social media i przełożenie tego na właśnie wolontariat jest bardzo ważne, bo wtedy możemy też sprawnie działać. Kolejnym wydarzeniem będzie też nasz udział jako partnera w drugim Europejskim Forum Organizacji Polonijnych, które odbędzie się w Rzymie w październiku, też z Fundacją Edukacja i Przyszłość, także Siempre Juntos. Bardzo się cieszymy na to, mamy wtedy też wykład i moderację. I jesteśmy też na takie seminarium eksperckie na Uniwersytecie w Miluzie, gdzie będziemy też prezentować tą edukację szwajcarską. I na zakończenie roku mamy jeszcze takie dwa wydarzenia, to jest Integrativa, gdzie będziemy rozmawiać o AI, czyli takiej sztucznej inteligencji i wyzwania z tym powiązanych. I będzie mieć jeszcze jedno kulturalne wydarzenie, Kulturativa, gdzie spotkamy się z Emilią Sułek i będziemy rozmawiać o jej nowej książce i reportażach.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie, dziękuję za rozmowę. Gościem Polskiego Radia dla Zagranicy była Gosia Kubat z Polsko-Szwajcarskiego Instytutu Kultury i Edukacji.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
2: Rozmowę prowadziła Maria Wieczorkiewicz.

0: jeszcze jeden ciekawy gość, z którym rozmawia Przemysław Pawełek.
1: Strażnicy snów to tytuł polskiego filmu animowanego opracowanego przez studio Lightcraft z Warszawy. Film dosyć wyjątkowy. Nie mówię tylko o tym, że jest to polska produkcja animowana o ambicjach międzynarodowych, dlatego że na początku przyszłego roku ma trafić do kin na całym świecie, ale także dlatego, że nad filmem pracuje polski zespół o dużym międzynarodowym doświadczeniu. Witam w studiu pana Piotra Bielickiego, dyrektora artystycznego filmu Strażnicy snów. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedzmy, co to za film, o czym on opowiada, jaką techniką państwo się posługują przy realizacji tej animacji?
2: To jest film dla rodzin, dla młodych ludzi i dla rodziców, że coś jest w treści dla wszystkich. Tak mamy nadzieję. Film jest o dzieciach w szkole, razem się łączą i mają przygody w snach. Gromada dzieci żyje w takim małym miasteczku, Honey Valley, i wieczorami razem się łączą w przygodach w krainie snów. I w krainie snów są dwie magiczne postacie, Wagapulga i Yuko, bardzo dziwnie połączony jednorożec i pies. To jest taki jakby strażnik tego świata, a Wagapulga jest taka postać półwrona magiczna i chce opanować tą krainę snów. No i nasz bohater, Jake, walczy przeciwko Wagapulce.
1: Mówimy o animacji, ale nie mówimy o animacji tradycyjnej, klasycznej, ręcznej, tylko o animacji komputerowej.
2: To jest komputerowa animacja, ale żeby wykonać tą komputerową animację, trzeba wpierw wszystko narysować, wszystko namalować, wyprojektować ręcznie, pomyśleć o tym. I też robimy storyboardy, to znaczy takie rysunki, i to wpierw to jest wszystko narysowane, tworzymy z tego film taki rysowany i wtedy dodajemy sceny z postaciami czy rozmiarowe.
1: Film, tak jak pan powiedział, opowiada dosyć chyba uniwersalną historię o dzieciach, przygodach, o magii, o przyjaźni, współpracy.
2: Są trzy postacie. Jake, nasz główny bohater, Jenny, o której marzy, i jego taki rywal Richard się nazywa. Wpierw ten rywal, to się razem tak walczą ze sobą, a potem jak dochodzą do realizacji, że muszą walczyć przeciwko Wagapulgę, stają się załogą i zaprzyjaźniają się. I to pokazuje, jak młodzi ludzie potrafią i mogą razem współpracować na większą rzecz.
1: To film pełnometrażowy, przygodowy dla całej rodziny, ale nie celują państwo tylko w polski rynek, do polskich odbiorców, tylko szerzej, międzynarodowo.
2: Nasze marzenie jest, żeby to był uniwersalny i międzynarodowy film, ale żeby miał smak polski. Żeby takie pewne rzeczy, takie bohaterskie cechy, żeby były tak starodawno polsko-rycerskie, jakby powiedzieć, ale subtelnie.
1: Da się to połączyć?
2: A myślę, że tak.
1: Żeby coś takiego stworzyć, żeby to zadziałało, żeby to rezonowało międzynarodowo, no to tu potrzebne jest doświadczenie i owszem, z tego, co państwo deklarują, czym się państwo chwalą jako studio, to o doświadczenie, owszem, jako członkowie ekipy macie.
2: No, myślę, że mamy, bo nasza ekipa, żeby być fachowcem w animacji, to trzeba lubić to, co się robi, trzeba lubić te powieści. I my mamy dużo doświadczonych fachowców w tej ekipie, która lubi tą powieść i wierzy w te wartości, co chcemy przekazać, no i dlatego myślę, że to będzie sukces, bo jak artysta lubi to, co robi, to wtedy przeważnie ludzie lubią to, co może pokazać.
1: Do tego oczywiście dochodzi doświadczenie. Mam na myśli wcześniejsze projekty, w których państwo brali udział. Zarówno reżyser, jak i pan, czy chociażby twórca muzyki w tym filmie, osoby zaangażowane w projekt wiedzą, jak to się robi.
2: Myślę, że tak. No, powinniśmy już, bo ja w tej dziedzinie siedzę już więcej niż 40 lat, a mój reżyser, Max Naparowski, też bardzo zdolny i ma wielkie doświadczenie. No i oczywiście Daniel Markowicz. Trójka nas lubimy to, co robimy i razem siebie lubimy i bardzo się dobrze pracuje i myślę, że mamy, że razem współpracujemy na dobry wynik.
1: I tu warto dodać, że zarówno państwo reprezentują tutaj międzynarodowe doświadczenie, jak i do projektu zaprosili państwo nie tylko polskich, ale także anglojęzycznych aktorów, którzy tutaj też doświadczenie mogą się pochwalić.
2: Tak. Aktor, który gra tą wronę Wagapulkę, to jest Mads Mikkelsen. Pojawia się tak samo Roman Griffith Davies, Sarah James i Michael Welch.
1: Czy państwa zdaniem, z państwa doświadczeniem z tym projektem są w stanie państwo konkurować z takimi gigantami jak chociażby Disney? Dlatego, że tu mówimy o dużych studiach, które mają ze sobą dziesiątki lat doświadczenia, wielkie budżety. Z drugiej strony mamy właśnie warszawskie studio, to co państwo samo reprezentują. Chcecie rzucić im rękawice, czy jednak chodzi o po prostu zrobienie własnego projektu, satysfakcję, że zrobiło się coś fajnego?
2: Może nie całkowicie rzucić rękawice, ale pięty po

0: Gdzieś to na pewno. To znaczy, że zobaczymy, jak pójdzie, ale jak zacząłem projekt, to nie wiedziałem, jak to wyjdzie, ale pracuję 2 lata nad tym i czuję, że jak się po angielsku mówi, że we punch above our weight, że budżet może nie jest tak konkurencyjny, ale wygląd, muszę powiedzieć, że mam dużą satysfakcję. Czuję, że było dobrze wysoko mierzyć i myślę, że nam się udało więcej niż się spodziewałem.
1: Myśli pan, że ten polski pierwiastek, o którym pan wspominał w treści, w tej samej historii, w bohaterach, ale także u twórców, to pomoże się wyróżnić na rynku, że pokazać coś jednak innego, o innej wrażliwości?
0: Myślę, że tak, że jest w naszej powieści jest dużo humoru, dużo fajnych miejsc, ale też jest taka poważność i wartość, co myślę, że dużo filmów troszeczkę boi się podjąć, dlatego że za bardzo gonią takie łatwe kawały i humor. A tutaj humor jest taki troszeczkę głębszy, myślę, i myślę, że uczucia są troszkę głębokie. Ludzie, z którym pokazywałem, bardzo zaskoczyło mnie, jaki efekt to ma na nich. Mam wielkie nadzieje, że to nam się uda.
1: A o filmie Strażnicy Snów ze studia Lightcraft rozmawiałem z panem Piotrem Bielickim, dyrektorem artystycznym projektu. Dziękuję.
2: Rozmawiał Przemysław Pawełek. I to wszystko w naszym dzisiejszym programie. Magazyn przygotował zespół redakcji polskiej, Polskiego Radia dla Zagranicy. Za uwagę dziękuję, Halina Ostas. Do usłyszenia.
3: Radio Poland, the external service of Polish Radio.